Il kikelech, li shtiachela bakel, utrokana kwi shtiachela amech, shosh, shtiachela na lesrib, li nekeshtau li kwing ut malach eb li ish nakike kwenchish kabichaleb, hokana kwi sa hospitarre li neba, na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li kikelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiachela kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, hokana kwi na ushman li chook, shtiachelab li ning ut eb li kokal, ut hokana kwi shtiachela Kana nakwansa juam, nachoman likahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin nakachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, utli doctor Pedro Rosado, matesh balaki, chabil sakalinaje, utjokana kwichabil nekebanok, sa hospital relineba, lishboklebal 5550-2635, lishboklebal chirulikaibs kakalonar lejunkutan aan 7722-4626, noko atinaxa. Exacto.